dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: taki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

idę, że w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 5 dzień maja i 125 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Irena, Waldemar i Gotard. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż należałoby ich rozszerzyć również o Stanisława, Stanisławę, Ireneusza, Maksyma, Teodora, Hilarego, Piusa, Penelope i Irydę. Generalnie wszystkim wszystkiego naj. A poza tym dzisiaj Dzień Europy, o czym zapominać zdecydowanie nie powinniśmy. Również Międzynarodowy Dzień Położnej, jak również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dodatkowo Światowy Dzień Astmy, jakby co. A poza tym Światowy Dzień Higieny Rąk i uwaga, uwaga, Dzień Bez Makijażu. Ja się dostosowałem. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, dzisiaj o 20:00 koncert w Tauron Arenie i to nie byle jaki, bo Alvaro Soler będzie występował w trasie El Camino. Jednym słowem będzie skocznie, melodyjnie i bardzo, bardzo szampańsko, rzekłbym. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu nie byle jakiego, bo filmu, w którym możecie zobaczyć ni mniej, ni więcej, tylko Roberta Pattinsona i Zendaya. Chodzi o film drama. Mamy pięknych, młodych, zakochanych, w dodatku jeszcze bogatych. No czegoż by więcej chcieć? No okazuje się, że chcą wziąć ślub, ale w międzyczasie wypływa parę brudów, no i okazuje się, że jest dylemat. Czy wyjdą z tego, czy nie? No cóż, macie szansę sprawdzić to we własnym zakresie oglądając film, a film możecie obejrzeć już dzisiaj o 17:45 lub 18:45 w Multikinie, ewentualnie jutro wieczorową porą. No i cóż ja wam mogę powiedzieć w ramach informacji bieżących? Chyba to, że skoro mamy matury w pełni, co prawda maturzyści w tej chwili myślą chyba o czymś innym niż wyborze kierunku studiów, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że w roku akademickim 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej wystartują nowe kierunki, czyli informatyka z cyberpsychologią, elektroenergetyka, mobilność i logistyka, zielone technologie, materiały i technologie dla obronności, tudzież transport i logistyka w języku angielskim. Trochę do myślenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich aktualnych abiturientów. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a możecie nas posłuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wchodzicie na stronę, klikacie przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest jasne, bo później działać powinno bardzo głośno i wyraźnie. A możecie nas słuchać przez całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to słuchać można. A jeżeli chodzi o takie szczegóły, to podpowiem, że jutro o 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem jutro Kultywator. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, już wieczorową porą zapraszam na Worek Buszu, który będzie do wysłuchania o godzinie 21:00, a Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie, niezmożone wody muzyki. Myślę, że warto zarezerwować sobie te 2 godziny czasu.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 5 dzień maja i 125 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Irena, Waldemar i Gotthard. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż należałoby ich rozszerzyć również o Stanisława, Stanisławę, Ireneusza, Maksyma, Teodora, Hilarego, Piusa, Penelope i Irydę. Generalnie wszystkim wszystkiego naj. A poza tym dzisiaj Dzień Europy, o czym zapominać zdecydowanie nie powinniśmy. Również Międzynarodowy Dzień Położnej, jak również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dodatkowo Światowy Dzień Astmy, jakby co. A poza tym Światowy Dzień Higieny Rąk i uwaga, uwaga, Dzień Bez Makijażu. Ja się dostosowałem. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, dzisiaj o 20:00 koncert w Tauron Arenie i to nie byle jaki, bo Alvaro Soler będzie występował w trasie El Camino. Jednym słowem, będzie skocznie, melodyjnie i bardzo, bardzo szampańsko, rzekłbym. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu nie byle jakiego, bo filmu, w którym możecie zobaczyć ni mniej, ni więcej, tylko Roberta Pattisona i Zendaya. Chodzi o film drama. Mamy pięknych, młodych, zakochanych, w dodatku jeszcze bogatych. No czegoś by więcej chcieć? No okazuje się, że chcą wziąć ślub. Ale w międzyczasie wypływa parę brudów, no i okazuje się, że jest dylemat. Czy wyjdą z tego, czy nie? No cóż, macie szansę sprawdzić to we własnym zakresie, oglądając film. A film możecie obejrzeć już dzisiaj o 17:45 lub 18:45 w Multikinie, ewentualnie jutro wieczorową porą. No i cóż ja wam mogę powiedzieć w ramach informacji bieżących? Chyba to, że skoro mamy matury w pełni, co prawda maturzyści w tej chwili myślą chyba o czymś innym niż wyborze kierunku studiów, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że w roku akademickim 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej wystartują nowe kierunki, czyli informatyka z cyberpsychologią, elektroenergetyka, mobilność i logistyka, zielone technologie, materiały i technologie dla obronności, tudzież transport i logistyka w języku angielskim. Trochę do myślenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich aktualnych abiturientów. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a możecie nas posłuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wchodzicie na stronę, klikacie przycisk Włącz Radio i w zasadzie wszystko jest jasne, bo później działać powinno bardzo głośno i wyraźnie. A możecie nas słuchać przez całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to słuchać można. A jeżeli chodzi o takie szczegóły, to podpowiem, że jutro o 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem jutro Kultywator. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, już wieczorową porą zapraszam na Worek Buszu, który będzie do wysłuchania o godzinie 21:00, a Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie, niezmożone wody muzyki. Myślę, że warto zarezerwować sobie te 2 godziny czasu.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy, człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GP.

0: wprowadzamy w nowy tydzień.
1: Siemanko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. Witamy was bardzo gorąco, tak samo gorąco jak dzisiaj był gorący dzień.
2: Oj, nie tylko dzisiaj, wczoraj zresztą też. No, rozpędziła nam się pogoda, tutaj trzeba przyznać.
1: Ale witają się z państwem.
2: Albert Pusa.
1: Jakub Green oczywiście realizuje nas niezastąpiony. Słowik Piotr.
2: No, majówka oddała pogodowo, trzeba przyznać.
1: Oj tak, zdecydowanie. Była piękna, była ciepła. Mam nadzieję, że bardzo dobrze z niej skorzystaliście.
2: Tak jest. No, jeśli aktywnie, to fajnie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że odpoczęliście przynajmniej. W każdym razie mamy nadzieję, że wasze plany majówkowe się ziściły.
1: Dokładnie tak. Z mojej strony dzisiaj będzie trochę o świadectwach. I nie będziemy rozmawiać o maturach.
2: A, swoją drogą, połamania długopisu wszystkim maturzystom, jeżeli jacyś nas
1: włącznie
2: słuchają.
1: Z tym panem, o którym rozmawialiśmy rok i dwa lata temu, bo chyba trzeci rok z rzędu ten 70 czy tam 80-letni pan znowu podchodzi do matury.
2: Myślę, że więcej niż trzeci rok z rzędu.
1: No, to prawda. Będzie z mojej strony jeszcze o taksówce i autobusie.
2: Z mojej strony będzie trochę też o autobusach, to tak w ramach tematu krakowskiego, ale poza tym z mojej strony będzie dużo o zwierzątkach. No i jedna propozycja, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić, no może nie tyle wieczór, co noc z 5 na 6, ale o tym za chwilę w audycji.
1: To następna.
2: Tak jest.
1: Okej, to klasyk teraz, który aż się dziwię, że jeszcze nie graliśmy.
2: Na rozruszanie trochę będzie.
1: Dokładnie tak. Arctic Monkeys, Are You Mine?

0: Podczas majówki pogoda rozpieściła, zarówno pod kątem temperatury, jak i bezchmurnego nieba.
1: No to majówkowo masz dzisiaj.
0: Tak jest. To wszystko sprzyjało na przykład wieczornemu oglądaniu gwiazd. I jeśli...
1: Nie oglądaliście?
0: W sumie to nie. I jeśli lubicie czasem po prostu powpatrywać się w nocne niebo, to mamy dla was coś ciekawego. Bo w nocy z 5 na 6 maja, czyli za te powiedzmy nieco ponad 24 godziny.
1: Jutro wieczorem.
0: Będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych widocznych gołym okiem z powierzchni Ziemi.
1: Czyli... Czy zorza?
0: Nie. Maksimum roju Eta Akwarydów.
1: O!
0: Czego?
1: Zawsze chciałem zobaczyć maksimum roju akwarydów.
0: Czego? Eta Akwarydy to rój meteorytów. Meteorów, przepraszam. Meteoryt to jest chyba taki, który uderzy już w Ziemię.
1: A meteor, który...
0: A meteor to taki, który nie dotarł do Ziemi.
1: Który jeszcze leci.
0: Jeszcze leci i najprawdopodobniej po prostu przez temperaturę atmosfery się rozpada. Wracając!

0: Jest to rój meteorów, który powstaje, gdy Ziemia przecina strumień materii pozostawiony przez słynną kometę Haleja i choć sama kometa odwiedza okolice Słońca raz na około 76 lat, drobinki lodu i pyłu z jej warkocza regularnie wpadają w ziemską atmosferę, tworząc efektowne, świetlne ślady. Czyli no też jakbyście spadające gwiazdy oglądali.
1: Jakby generalnie, no. Albo przelot tych satelitów Starlinków. Starlinków. No.
0: Nie, to nie to samo, bo one nie zostawiają smug. To jest po prostu ciąg światełek.
1: A mogłoby, halo Elon.
0: Do zaobserwowania zjawiska nie będzie potrzebny żaden sprzęt, ale dobrze jest znaleźć miejsce jak najdalej tak zwanego zanieczyszczenia światłem, czyli w miarę możliwości daleko od miast i pozwolić oczom na adaptację do ciemności, co powinno potrwać właśnie, tak około 20 minut.
1: Właśnie miałem mówić, nie potrzeba żadnych narzędzi, ale oczy to by się przydały.
0: Oczy to by się przydały, faktycznie. Bo zresztą będzie co obserwować. Właśnie między 5 a 6 maja na niebie ma się pojawiać nawet od 10 do 30 takich zjawisk na godzinę.
1: Wow.
0: Więc całkiem nieźle. Z czego najwięcej między 2 a 4 w nocy, więc jeśli planujecie to zrobić, to ja polecam zaklepać sobie urlop na środę.
1: Ja mam do roboty na 11, więc może się wychylę przez okno. Chociaż nie, jestem w centrum huty, to...
0: No, trochę ciężko może być. A, no i swoją drogą, tak jeśli chodzi o jakieś tipy, to najlepiej będzie skierować oczy w kierunku południowo-wschodniego horyzontu.
1: Czyli jeżeli macie zegarki i telefony, no to włączamy kompasy. No bo ja nie mam pojęcia, gdzie jest co.
0: Jeśli wasz telefon taki ma, to jak najbardziej. A teraz jakiś kawałek, do którego w sumie można by było może nie tyle oglądać gwiazdy, co na przykład jechać w miejsce, z którego można oglądać gwiazdy, bo jakoś taka muzyka mi się po prostu kojarzy z takimi wieczornymi przejażdżkami.
1: Ja bardzo chętnie tego posłucham, bo ja mam wrażenie, że tego nie słyszałem, a wy poza anteniu ze Słowikiem rozmawialiście o tym bardzo dużo.
0: Myślę, że część naszych słuchaczy mogła się tym zawieść. Sandra w utworze Maria Magdalena.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 5 dzień maja i 125 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Irena, Waldemar i Gotthard. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż należałoby ich rozszerzyć również o Stanisława, Stanisławę, Ireneusza, Maksyma, Teodora, Hilarego, Piusa, Penelope i Irydę. Generalnie wszystkim wszystkiego naj. A poza tym dzisiaj Dzień Europy, o czym zapominać zdecydowanie nie powinniśmy. Również Międzynarodowy Dzień Położnej, jak również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dodatkowo Światowy Dzień Astmy, jakby co. A poza tym Światowy Dzień Higieny Rąk i uwaga, uwaga, Dzień Bez Makijażu. Ja się dostosowałem. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, dzisiaj o 20:00 koncert w Tauron Arenie i to nie byle jaki, bo Alvaro Soler będzie występował w trasie El Camino. Jednym słowem, będzie skocznie, melodyjnie i bardzo, bardzo szampańsko, rzekłbym. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu nie byle jakiego, bo filmu, w którym możecie zobaczyć ni mniej, ni więcej, tylko Roberta Pattisona i Zendaya. Chodzi o film drama. Mamy pięknych, młodych, zakochanych, w dodatku jeszcze bogatych. No czegoś by więcej chcieć? No okazuje się, że chcą wziąć ślub, ale w międzyczasie wypływa parę brudów, no i okazuje się, że jest dylemat. Czy wyjdą z tego, czy nie? No cóż, macie szansę sprawdzić to we własnym zakresie, oglądając film. A film możecie obejrzeć już dzisiaj o 17:45 lub 18:45 w Multikinie, ewentualnie jutro wieczorową porą. No i cóż ja wam mogę powiedzieć w ramach informacji bieżących? Chyba to, że skoro mamy matury w pełni, co prawda maturzyści w tej chwili myślą chyba o czymś innym niż wyborze kierunku studiów, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że w roku akademickim 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej wystartują nowe kierunki, czyli informatyka z cyberpsychologią, elektroenergetyka, mobilność i logistyka, zielone technologie, materiały i technologie dla obronności, tudzież transport i logistyka w języku angielskim. Trochę do myślenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich aktualnych abiturientów. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a możecie nas posłuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wchodzicie na stronę, klikacie przycisk Włącz Radio i w zasadzie wszystko jest jasne, bo później działać powinno bardzo głośno i wyraźnie. A możecie nas słuchać przez całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to słuchać można. A jeżeli chodzi o takie szczegóły, to podpowiem, że jutro o 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem jutro Kultywator. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, już wieczorową porą zapraszam na Worek Buszu, który będzie do wysłuchania o godzinie 21:00, a Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie, niezmożone wody muzyki. Myślę, że warto zarezerwować sobie te 2 godziny czasu.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Sytuacja kalendarzowa przedstawia się tak, że nagrywamy się tuż przed weekendem majowym. No jak on wypada w tym roku, to wypada, nie jest najdłuższy, ale tuż przed w każdym razie. A wy usłyszycie to nagranie na antenie tuż po. Więc motyw wiosenny, bo taki będzie nam dzisiaj towarzyszyć, może jeszcze zostać zakwestionowany przez pogodę, ale z tego co widzę w prognozach, no, ma to nie mieć miejsca, więc liczę na to, że słuchacie nas po powrocie z ciepłej, przyjemnej majówki, że ta wiosna już naprawdę zagościła tak w 100%. To audycja Worek Buszu, Piotr Worobi,
1: Jakub Buszek
0: i motyw wiosny, i to jest w zasadzie tak naprawdę jedyny element, który spaja te wszystkie utwory, bo będzie dość różnorodnie stylistycznie. Oczywiście raczej, chociaż no, będą pewnie jeszcze okazje, żeby coś zagrać mocniejszego, ale wiosenne audycje mają to do siebie, że to są raczej lżejsze niż cięższe. Zaczęliśmy też od setu około elektronicznego. Jeden utwór ode mnie to jest, no ja od tego zacznę, bo dużo czasu nie zajmę. To jest artysta, o którym mówiliśmy już w poprzednich programach, zapowiadając Greensu Festival w tym roku, czyli Ventolin, czeski muzyk elektroniczny, który jednak rzekomo, mówię rzekomo, no bo nie widziałem jeszcze na żywo, to się zmieni, ale jeszcze nie widziałem, rzekomo wszystko gra na żywo przy użyciu syntezatorów, sekwenserów. Tam jest dużo, dużo przestrzeni, dużo ironii, takiej jakiej, ciepła czeska ironia, jak mawia legendarny Bingo dotyczący czeskiej literatury, więc może być naprawdę ładna wiksa, kolokwialnie ujmując. 15 maja serdecznie zapraszamy, my będziemy.
1: Tak, i do Ventolina zostały doklejone inne rzeczy elektroniczne, ale też takie z mimugnięciem oka, bo po pierwsze mamy Digital Cumbie, ale z San Jose w wykonaniu Grupo Yeyeye. Chyba tak to się czyta, chociaż pewności nie mam, bo nie jestem, nie posiadam znajomości hiszpańskiego. Niemniej Grupo Yeyeye to dwóch ludzi, Arevalego i Turbo Sonidego. I z debiutu Grupo Yeyeye, o tytule o dziwo Grupo Yeyeye, jeden utwór, natomiast drugi utwór to utwór jednego właśnie z rzeczonych członków tego zespołu, czyli pana Turbo Sonidero, którego już kiedyś grałem, natomiast i nawet nie wiem czy z jednej czy z dwóch płyt, ale wyszła trzecia płyta o tytule w tym roku, o tytule Turbo Sonidero KI, i z niej też wybrałem jeden utwór. Brzmienie tej kumbi jest podobne i o ile mam wrażenie, bo to trochę jest tak, że kumbia jest muzyką ludową a la nasze disco polo, niemniej przynajmniej ta digital kumbia jest jednak lepsza. Nie wiem, jeżeli by szukać czegoś porównywalnego, to chyba by trzeba było gdzieś jakiegoś Eurodanka szukać i takich rzeczy. I był też ten projekt na Ofie.
0: Polonia Disco to się podaje.
1: Polonia Disco i chyba nic innego nie widzę porównywalnego, a trochę szkoda, bo jednak to jest muzyka, którą dałoby się robić ciekawie, tyle że nikomu się nie chce. No i ostatnia rzecz to Merina Gris, czyli elektropop, artpop z momentami trapowymi. Trzyosobowy chyba zespół, chociaż pewności nie mam, bo często bywa tak, że czy to jest zespół, czy to jest projekt, no to najłatwiej się dowiedzieć na scenie, albo czytając jakieś wywiady, ja tych wywiadów nie znam. Dwie płyty po hiszpańsku, rzeczywiście momenty dance punkowe też i trochę hyperpopu. Wydaje to wytwórnia Sonido Muchacho, w której kilka fajnych rzeczy na pewno można znaleźć, i mimo tego, że no jest to już muzyka taka dosyć przeładowana, w której słychać wpływy obecności różnych mediów społecznościowych, tak to ujmijmy, bo to też ma wpływ na przykład w niektórych filmach na ich montaż, i mówię o filmach, a nie o filmikach, Czasami też to przenika do muzyki, niemniej jest to zrobione bardzo dobrze i może trochę działać jak to, co na okładce tej zeszłorocznej płyty, a na okładce płyty Zuloa jest dziecko wylewające sobie kubek wody na głowę.
0: I to w momencie jakby, kiedy ta woda się rozbryzguje, co przydaje trochę... Wiadomo, że to jest woda, jak się nad tym zastanowić, ale to jest tak ujęte, że w zasadzie nie wiesz, czy to jest woda, czy galareta za pierwszym razem, kiedy to widzisz. Jeżeli zaś chodzi o mnie, bo chciałem tak domknąć klamrą, ja zagrałem nie tylko Ventolina, ale też Little Fluffy Clouds od The Orb. To jest numer, któremu już bije ponad 30 lat, co jest, wydaje się, szalone z perspektywy tego, jak potrafi brzmieć ta muzyka. Rzecz inspirowana w zasadzie tym, że nawet jeżeli w momencie, kiedy to nagrywamy, bo ten kwiecień rzeczywiście przeplatał w tym roku i był raczej chłodniejszy niż cieplejszy, ale jednak samą zmianą czasu, samym tym, że pojawiło się więcej słońca, że to niebo się zrobiło trochę ładniejsze niż było jeszcze niedawno, bardzo dużo pod kątem wiosny dał, więc do tego chciałem nawiązać, wybierając ten, a nie inny numer. Traf chciał, że to się dobrze zgrało z całym setem elektronicznym. W tym momencie go kończymy i idziemy dalej.

0: Jak nomen omen zawsze z tym, że gramy jazzy i rzeczy pokrewne na sam koniec i mamy tego trochę dzisiaj, ale zanim przyjdzie do czego, no to rozpracujmy sobie to, co się działo wcześniej. Ode mnie jeden numer zespołu Sztylety z nowej tegorocznej płyty. Dyktowane to było nawet nie tyle samą muzyką, bo umówmy się, że muzyka zespołu Sztylety nie jest zbyt wiosenna, co mieliście zresztą okazję usłyszeć chwilę temu na antenie, ale mowa też o albumie o dość sugestywnym tytule Wszystkie rany niezabliźnione, ale jest tam numer o tytule Pokémony Goldy, a mamy rok, jaki mamy, 2026. I przy każdym momencie, którym przypominana jest kadra trenera Adama Nawałki, selekcjonera, i Euro 2016, cały czas też mam w tle to, że wtedy się tych Pokémonów szukało i to, że to jest jeden z takich motywów w mojej głowie, każdy może mieć rzeczywiście inaczej, ale ten rok jest dla mnie rokiem mocno orientowania się, że 2016 rok był naprawdę 10 lat temu i że to już jest kawałek czasu, więc te Pokémony jakoś takie jako wspomnienie tej bardzo sympatycznej zresztą wiosny ówczesnej, no i wczesnego lata wskoczył mi do tego tematu, mimo że no jakby zarówno tekstowo, jak i muzycznie być może nie jest to najbardziej wiosenna muzyka na świecie.
1: Z mojej strony w tym zestawieniu zagościł tylko zespół Besna, ale jako, że to jest 8,5 minutowa ponad nawet piguła, to może aż zespół Besna. Próbowałem go grać dwa razy, raz się nie zmieścili, a raz ich grałem, jako, że to było niedawno, no to nie trzeba mówić więcej o tym zespole, bo mogę powiedzieć tyle samo, że to jest świetna grupa słowacka z Bratysławy, która wydała dwie płyty i chciałbym, żeby zagrali w Polsce, bo jeszcze to nie było. No i powód grania tego utworu, jak wiemy, na wiosnę przyroda budzi się do życia. Chwilowo można to było odczuć, potem na chwilę to przygasnęło razem z temperaturami, ale teraz znowu na szczęście to wybucha i robi się przyjemnie i w związku z tym utwór o tytule Spew Dresda, raczej tu nie trzeba mówić nic więcej, to jest zespół, który ewidentnie ma kontakt z przyrodą, bo ta przyroda jest w całej ich dotychczasowej twórczości. Co do tego, co na koniec, przygotowaliśmy standardowo zestawienie jazzowe, ale nie tylko, bo mamy też muzykę funkującą. Mamy Soul z jednym przedstawicielem, który chyba nie zmieścił się jeszcze w ogóle w tym radiu. Możliwe, że graliśmy go w jednej z poprzednich rozgłośni, w których prowadziliśmy te audycje, albo nawet nie te audycje, ale w tym samym składzie. Mianowicie Leon Ware z płyty Musical Message z 76 roku, ale to jest Leon Ware z utworem o tytule Holiday, w którym pojawili się na wokalach również Marvin Gaye i Bobby Womack, czyli to jest taki skład, że ciężko w ogóle o taki skład wokalistów w jakimkolwiek utworze. Nie wiem, czy to jest jakiś wielki klasyk, niemniej słucha się tego dobrze i płyta całościowo jest świetna. Podejrzewam, że ten utwór mógł być samplowany, bo soul jest często samplowany w hip-hopie, to samo funk i w ogóle te starsze nagrania, w których linia basu, klawisze są bardziej wysunięte.
0: Jeżeli chodzi o moje propozycje do tej sekcji jazzującej, no to Jill Scott z tegorocznej płyty. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale myśmy już ją chyba grali, bo ty ją przyniosłeś, więc nie będę się powtarzał, ale jest to rzecz naprawdę bardzo, bardzo dobra i bardzo wiosenna. Oraz Karim Ali, artysta, który z tego co widziałem jeszcze nie ma nawet debiutanckiej płyty, ale zasuflowało mi go KXP i okazało się, że te promocyjne utwory, które pojawiły się w sieci, są na tyle sympatyczne, że nie tylko chętnie ich słucham, ale też po prostu pasują do wiosny. Lekkie, jazzujące, podbite elektroniką, czego chcieć więcej tak naprawdę. Chyba tylko porządnej pogody, i tego, no, życzymy sobie

0: bo my nagrywamy to przed majówką, a wy już po majówce tego wysłuchacie. No ale żeby ten maj był przyjemny, bo to jest zawsze taki moment przejścia. To jest taki miesiąc, który już nie jest... Kwiecień jeszcze bywa różny. Maj jest zazwyczaj w porządku, jeżeli chodzi o pogodę, więc tego się trzymajmy i oby tak było. Plany wstępne są takie, żebyśmy w maju też zrobili po prostu audycję z motywem majowym, chyba, jeżeli...
1: Tak, tak. Są takie plany. Nie wiem, czy tu się uda zrealizować.
0: No właśnie, stąd to moje chyba.
1: No właśnie, maj jest dosyć napięty. Mnie wysyłają na wyjazd służbowy. Jest też majówka. Zobaczymy, jak to będzie. Dwie ostatnie rzeczy, które zagraliśmy, te już stricte jazzowe, to Chick Corea. Natomiast z płyty Circle In, która jest jedną z mniej znanych w dyskografii Chicka Corea, nie wiem czemu, to jest bardzo dobra płyta, i z niej utwór Bossa. I Chick Corea ma na niej okulary przeciwsłoneczne, także uznałem, że po pierwsze bossa nova to jest muzyka wiosenno-letnia, po drugie, skoro są na niej okulary przeciwsłoneczne i Chick Corea mówi, wygląda kolokwialnie mówiąc, jakby sobie chillował i miał wszystkie czynniki, na które nie ma wpływu głęboko, takiego stanu wam życzymy na te zbliżające się tygodnie. I ostatnia rzecz to Chicago Underground Duo. Tu z kolei panowie również wyglądają, jakby byli w podobnym stanie ducha. Niemniej nie na okładce tej płyty, którą przyniosłem, bo Chicago Underground Duo to duet dwóch muzyków, Roba Mazurka i Chada Taylora. Widzę, ten pierwszy pojawia się czasami w Krakowie ze swoimi innymi projektami. Chad Taylor chyba nie. Niemniej to jest zespół, który występował, ale w Warszawie, w klubie Pardon to tu. Wydał kilka płyt, ostatnia jest zeszłoroczna, natomiast ja sięgnąłem po płytę, która Boca Negra z 2010 roku, która sygnalizuje jakieś wpływy kultury latynoskiej, no bo jak sobie na szybko sprawdziłem, Boca Negra to jest deser, który łączy wypiek, taki babeczko podobny, ale z ostrymi papryczkami i z czekoladą. To jest kuchnia meksykańska. Brzmi to ciekawie. Czy taka mieszanka, czy proponują muzyka? No na pewno jest tu wiele różnych kierunków na tej płycie i panowie próbują w dodatku eksplorować wszystkie naraz. Słucha się tego dobrze, ale no to jest coś, czego nad czym trzeba było przysiąść. Ale jest jakościowe. Nie wiem, czy na zbliżającej się jesieni jazzowej, bo wiem, że w lecie nie ma żadnego projektu z udziałem Ruba Mazurka. Czy będzie na jesieni jazzowej? Zobaczymy, jeżeli będzie, to warto się będzie udać. Czy to będzie koncert w Alchemii, czy to będzie w jakimś innym klubie. Rob Mazurek robi rzeczy świetne, no i lubi Kraków, na to wychodzi. Także, także miło.
0: Kto nie lubi? My czasem. W ogóle nagrywamy to w momencie, kiedy życzę nam szczęścia, my nagrywamy to w momencie, akurat jak ty mówiłeś, sobie scrollowałem telefon, wyskoczyła mi informacja, że angielscy kibice są już na mieście, więc nie mogę się doczekać, a my się będziemy przemieszczać za niedługo w okolice centrum. Dla informacji nagrywamy to w dniu, kiedy Crystal Palace gra w Krakowie, więc mam nadzieję, że będzie w porządku i oby u was też było w porządku. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Wrobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz